0: Kiss.
1: Dobra kniga. Radna Bijaża i twoi najlepszy hity. Polity z Radiem Kran.